Jeżeli w tybie piętno jedyna jedyna jest zwyczajna zawielość, jak ja swoje prawo i duszę skarżę.